Manzi na Boss Chris Mukwanza kutubata pa number zinoti 0773 927 737, 0773 927 737. Ndo zvatinoita kana tiri pane penyuro kuzivisa kunowana kwa zvinhu zvakanaka. Goda wakwa moyo chindege chepa radio baba ave matwinzi.